udział w konflikcie. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał z kolei ostrzeżenie dla obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie i zalecił im wzmożoną czujność oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach. Podkarpaccy policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który opublikował w mediach społecznościowych film z groźbami kierowanymi pod adresem premiera Donalda Tuska. Mężczyzna ma w poniedziałek usłyszeć zarzuty. Policja zabezpieczyła materiał wideo i sprzęt elektroniczny należący do zatrzymanego, a śledczy analizują dowody. Podkomisarz Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przekazała, że prowadzone są dalsze czynności. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Równolegle na odcinku Rybnik Świerklane w stronę Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwają prace przy wymianie słupów energetycznych. Na miejscu trzeba liczyć się z utrudnieniami dla ruchu. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 w drogowym przejściu granicznym Świecko obowiązują ograniczenia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą kierowcy muszą uważać na utrudnienia na trasie. Do soboty do 19 w województwie dolnośląskim na 4 na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Objazd i zmiana relacji przejazdu wydłużają przejazd w tym rejonie. Do środy 30 września do 6 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK91 między Nowymi Marzami a granicą województwa prowadzone są nocne roboty. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na odcinku. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jesienią i zimą wrony, gawrony, kawki i kruki łączą się w duże grupy i wieczorami zlatują na drzewa, linie energetyczne oraz dachy budynków w miastach. Ptaki wybierają takie miejsca, bo dają im one wyższą temperaturę, osłonę przed śniegiem i wiatrem, bezpieczeństwo przed drapieżnikami oraz stały dostęp do pokarmu. Wspólne noclegowiska służą też wymianie informacji o jedzeniu i ułatwiają znalezienie partnera. Wiosną stada się rozpadają, a ptaki wracają do swoich terytoriów lęgowych. Największym problemem dla mieszkańców pozostają hałas i odchody pod drzewami noclegowymi. Donald Trump ogłosił, że planowany łuk triumfalny w Waszyngtonie nie będzie jedynie pomnikiem, lecz zostanie przekształcony w zaawansowany kompleks wojskowy. Prezydent zapowiedział, że obiekt ma służyć do przechowywania i szybkiego użycia dronów, snajperów oraz amunicji snajperskiej, a także stać się symbolem amerykańskiej potęgi. Projekt przewiduje metrową budowlę ze złotą, skrzydlatą statuą wolności, czterema złotymi lwami i napisem One Nation Under God. Budowa ma ruszyć wkrótce, choć plan jest przedmiotem sądowych skarg i protestów. Japonia po raz pierwszy od czasów II wojny światowej wysyła w tym miesiącu swoje wojskowe samoloty do Azji Południowej. To jeden z najbardziej namacalnych dowodów na to, że Tokio odchodzi od strategii obronnej opartej głównie na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wysłanie maszyn ma pokazać nowe kierunki japońskiej polityki bezpieczeństwa i szukanie innych sojuszy. Alternatywa dla Niemiec świętuje historyczne zwycięstwo w Mecklenburgii po Morzu Przednim, a partia kanclerza Friedricha Merca drży o przekroczenie progu wyborczego. Merz nazwał niedzielne wyniki katastrofą i w przemówieniu w siedzibie CDU w Berlinie mówił o problemach państwa. Zapowiedział też przygotowanie Niemców na nadchodzące, bolesne reformy. Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem podczas zgromadzenia ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział też, że jest na etapie podejmowania decyzji w sprawie Iranu i rozważa trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić mu gnić gospodarczo albo zawrzeć umowę. Teheran przekazał mediatorom warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje, w tym zakończenie wojny na wszystkich frontach, odmrożenie irańskich funduszy oraz zniesienie blokady morskiej. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych ostrzegł obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie przed możliwymi utrudnieniami w podróżach i zalecił wzmożoną czujność. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ujawnili szereg poważnych nieprawidłowości podczas kontroli autobusów dowożących dzieci do szkół. Kontrole przeprowadzono m.in. w Małopolsce, na Pomorzu Zachodnim i Mazowszu. Tytuł wskazuje na pijanego kierowcę i niesprawne hamulce, ale pełny tekst nie podaje szczegółów tych przypadków. Dwaj studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uratowali turystę, który zawisł nad przepaścią podczas wyprawy na rysy. Do zdarzenia doszło w górach, a młodzi ludzie zareagowali i pomogli mężczyźnie wydostać się z niebezpiecznej sytuacji. Ich postawę doceniła uczelnia. W Berlinie i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, zakończyły się wybory landowe, a według sondaży Exit Poll w stolicy prowadzi lewica z 26% głosów, przed Stu, która ma 20%. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, AfD uzyskała 38%, a SPD 36,5%, przy czym próg wyborczy przekroczyły też lewica, Zieloni i Stu. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał wynik swojej partii w tym kraju związkowym katastrofą i mówił, że Niemcy potrzebują zmian oraz reform. Oficjalny wynik ma być znany w nocy, a głosowanie może mieć konsekwencje na szczeblu federalnym, bo kolejne słabe wyniki Hadeków mogą osłabić pozycję Friedricha Merza. W poniedziałek do kraju napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze z nadpółnocno-wschodniej części Morza Norweskiego, a porywisty wiatr będzie odczuwalny w całym kraju. Temperatura wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 16-17 stopni Celsjusza na zachodzie. A w porywach wiatr osiągnie do 50-60 km na godzinę, lokalnie w górach i nad morzem do około 80 km na godzinę. W Tatrach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. We wtorek i w kolejnych dniach utrzyma się zmienna pogoda z przelotnymi opadami, a w czwartek i piątek temperatura ma sięgać od 13 do 18 stopni Celsjusza. W poniedziałek 21 września około 10 rozpocznie się operacja podjęcia niewybuchu znalezionego w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. To bomba lotnicza z okresu II wojny światowej, ważąca około 250 kg. Akcja saperów wymusi czasowe zamknięcie ruchu na autostradzie A6 oraz na drodze krajowej numer 10, a utrudnienia mają potrwać około 30 minut. Wyznaczono objazdy dla kierowców, a służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów drogowych. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump zapowiedział, że monumentalny łuk triumfalny planowany w Waszyngtonie będzie także pełnił funkcję wojskową. W obiekcie mają znaleźć się drony, stanowiska dla snajperów i zapasy amunicji, a konstrukcja o wysokości około 76 metrów ma stanąć między Lincoln Memorial a Cmentarzem Narodowym w Arlington. Monument ma upamiętniać 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych, a jego wcześniejszy projekt zakładał m.in. pomieszczenia dla odwiedzających, windy, toalety i taras widokowy. Federalna Administracja Lotnictwa uznała we wrześniu, że budowla tej wysokości nie zagrozi ruchowi lotniczemu, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania i oświetlenia. W rezerwacie przyrody Ngorongoro w Tanzanii znaleziono 10 martwych lwów w okolicy obszaru Ndutu w okręgu Enduleni w regionie Arusha. Władze przekazały, że wstępne ustalenia wskazują na możliwe zatrucie trucizną. Wszczęto dochodzenie, które ma ustalić przyczynę zdarzenia i zidentyfikować osoby, które mogły za tym stać. Rezerwat Ngorongoro, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych północnej Tanzanii. Szefowie europejskich agencji wywiadowczych ostrzegają przed możliwością szybkiego przetestowania spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję. Z rozmów dziennika The Guardian z szefami służb m.in. Czech, Łotwy i Szwecji wynika, że Moskwa może w najbliższych miesiącach zintensyfikować działania hybrydowe i sabotażowe w Europie. Ostrzeżenia dotyczą perspektywy najbliższych miesięcy i możliwego wzrostu presji na państwa europejskie. W Bukownie w Małopolsce postrzelonych zostało dwóch mężczyzn, a jeden z nich został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzina 17 w rejonie ulicy Niepodległości. Policja prowadziła obławę i apelowała do mieszkańców, by pozostali w domach, a po godzina 20 poinformowała o zatrzymaniu podejrzewanego 52-latka. Służby wyjaśniają teraz dokładne okoliczności strzelaniny i przebieg zdarzenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Resort podkreślił, że takie pseudowybory nie wywołują skutków prawnych i wezwał Federację Rosyjską do poszanowania prawa międzynarodowego oraz wycofania sił zbrojnych z terytorium Ukrainy. MSZ przypomniało też rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 12 października 2022 roku, w której 143 państwa potępiły rosyjskie pseudoreferenda i próbę aneksji ziem ukraińskich. Wybory do osobowej Dumy Państwowej są pierwszymi od ataku Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku. A Komisja Europejska oceniła, że sposób ich przeprowadzenia pokazuje erozję demokracji w Rosji. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z niedzieli na poniedziałek ogłoszono wstępne wyniki wyborów w dwóch landach w Niemczech. Unia chrześcijańsko-demokratyczna kanclerza Friedricha Merca zanotowała najgorszy wynik w historii i w Mecklenburgii Pomorzu Przednim nie przekroczyła progu 5%. Wyniki te są najważniejszym wydarzeniem nocy i wyznaczają dalsze polityczne reakcje po głosowaniu. Fałszywe zaświadczenia o studiowaniu i podrobione legitymacje studenckie zalały polski rynek pracy. Dokumenty mają pochodzić od szkół i uczelni z siedzibami w największych polskich miastach, a w ostatnich miesiącach pojawiło się kilkanaście takich przypadków. Za całym procederem może stać dobrze zorganizowany układ przestępczy. Stany Zjednoczone zaproponowały Chinom stworzenie mechanizmu notyfikacji o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją po niemal godzinnym spotkaniu w Nowym Jorku z wiceprzewodniczącym CHRL Helifengiem. Besant powiedział, że rozmowy były bardzo udane i dotyczyły głównie handlu oraz sztucznej inteligencji, a strona amerykańska chce wspólnej wizji celów i zagrożeń. Jamieson Greer poinformował też, że zaczęła działać amerykańsko-chińska Rada Handlu, która ma przygotować listę towarów objętych niższymi cłami we wzajemnym handlu. Rozmowy miały przygotować grunt pod spotkania przywódców obu krajów podczas wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie, a urzędnicy nie ujawnili, czy uzgodniono przedłużenie obecnego rozejmu w wojnie handlowej. W wyborach w Mecklenburgii Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, zdobywając 38,1% głosów. Acdu kanclerza Friedricha Merca uzyskała 4,9% i nie przekroczyła progu wyborczego. W parlamencie w Schwerinie znajdą się także SPD, Lewica i Zieloni. W Bukownie w Małopolsce znaleziono dwóch postrzelonych mężczyzn, a 44-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, gdzie jego stan określany jest jako zagrażający życiu. Zatrzymano 52-letniego mieszkańca Bukowna, który może mieć związek ze sprawą. Ukraiński atak na Moskwę uszkodził rafinerię i spowodował śmierć dwóch osób. W nocy z niedzieli na poniedziałek przez Polskę przejdą strefy głównego i wtórnego frontu chłodnego związane z Zatoką Niżu Beaza. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Między 20 a 23 opady obejmą pas od Dolnego i Górnego Śląska przez Wielkopolskę, ziemię łódzką i Mazowsze po Mazury i Podlasie. A później, między 23 a 2, przesuną się na południowy wschód kraju. Nad ranem, między 2 a 5, deszcz osłabnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie lubelskim, a w Tatrach deszcz ze śniegiem przejdzie w śnieg. Oprócz opadów w całym kraju ma wiać z zachodu i północnego zachodu w porywach do 60 km na godzinę. A miejscami w burzach, w górach i na Pomorzu do 80 km na godzinę. Na pobrzeżu około 90 km na godzinę. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Roto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 w województwie śląskim na jeden między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ kierowcy jadą jednym pasem. Również na odcinku Rybnik, Świerklane w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. Kierowcy muszą liczyć się z pracami przy drodze i możliwymi spowolnieniami. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia. Równolegle na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą ruch jest ograniczony. Do soboty do 19 w województwie dolnośląskim na 4 na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do środy 30 września do 6 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK91 między Nowymi Marzami a granicą województwa prowadzone są nocne prace. W tym czasie trzeba uważać na zwężenia i wolniejszy przejazd. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Norwegii Jonas Gahr Støre po rozmowach z premierem Kanady Markiem Carniem powiedział, że ostrzeżenia premiera Polski Donalda Tuska o planowanych przez Rosję atakach na kraje wspierające Ukrainę należy brać poważnie. Wypowiedź padła po spotkaniu szefów rządów Norwegii i Kanady. Jonas Gahr Støre odniósł się w ten sposób do możliwego zagrożenia dla państw pomagających Ukrainie. W Austin funkcjonariusz Federalnej Służby Imigracyjnej i Celnej postrzelił mężczyznę podczas protestów przeciwko działaniom służb imigracyjnych. Burmistrz Austin Kirk Watson powiedział, że jest zły i wstrząśnięty strzelaniną, a radny Mike Siegel relacjonował, że widział co najmniej dwa ślady po kulach na samochodzie, którym jechał postrzelony mężczyzna. Na miejscu zgromadziły się dziesiątki mieszkańców, a kongresmen Greg Casar zażądał niezależnego dochodzenia. To kolejny w tym roku przypadek użycia broni palnej przez służby imigracyjne w Teksasie. W lipcu w Houston federalni funkcjonariusze zastrzelili 52-letniego obywatela Meksyku, Lorenzo Salgado Araujo, podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej. Narodowy Fundusz Zdrowia chce dostać nowe uprawnienia kontrolne, by wykrywać m.in. przypadki bilokacji lekarzy i tzw. upcodingu, ale do ich wdrożenia potrzebuje dodatkowych kontrolerów. Na nowe etaty potrzeba około 500 milionów złotych w perspektywie najbliższych 10 lat, a Ministerstwo Finansów negatywnie odniosło się do tych kosztów. W przyszłym roku do funduszu ma trafić z budżetu 41 miliardów 500 milionów złotych, a mimo to wciąż będzie brakowało około 12-16 miliardów złotych. W pakiecie zmian Ministerstwo Zdrowia proponuje też maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto, miesięczną 76 800 zł brutto. Limit pracy do równoważnika dwóch etatów oraz obowiązek zatrudniania medyków na przynajmniej pół etatu. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna uzyskała w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim 4,9% głosów. Co jest jej najgorszym wynikiem w wyborach w Niemczech i pierwszy raz oznacza brak stu w parlamencie niemieckiego kraju związkowego. Wygrała Alternatywa dla Niemiec z wynikiem 38,2% przed socjaldemokratyczną SPD, która zdobyła 35,5%. W parlamencie w Schwerinie znajdą się też Lewica i Zieloni. Takie rezultaty oznaczają, że premierem niemal na pewno pozostanie Manuela Schwesik z SPD. Kanclerz Merz nazwał wynik katastrofą i zapowiedział reformy, a niemiecka prasa odnotowuje, że jego pozycja w CDU osłabła. Iran ostrzega, że jeśli Stany Zjednoczone wznowią działania przeciwko Teheranowi, celem staną się amerykańskie bazy w regionie. Donald Trump powiedział, że jest w trybie decyzyjnym i rozważa trzy opcje: dalszą presję gospodarczą, porozumienie z Teheranem albo dużą operację militarną. Amerykański Departament Stanu ostrzegł obywateli Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, by zachowali wzmożoną czujność i przygotowali się na możliwe zakłócenia podróży. W Nowym Jorku rozpoczyna się tydzień w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a prezydent Iranu ma tam być osobiście. Trump nie wykluczył spotkania z nim. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na jeden między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie Ruch po zdarzeniu drogowym odbywa się wahadłowo. Równolegle na odcinku od węzła Gliwice Wschód do węzła Zabrze Północ w kierunku Łodzi kierowcy jadą jednym pasem. Od 8 rano do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwa remont nawierzchni bitumicznej. Na trasie trzeba liczyć się z ograniczeniami przejazdu. Do 19 w województwie lubuskim na DK27 Brzarach koszone są pobocza, a miejscami jezdnia jest zwężona. Również w Olbrachtowie od 8 rano do piątku do 19 prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Grecka policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 82-letniego mężczyzny, do której doszło po bójce o leżak na plaży na ateńskiej Rivierze. Do zdarzenia doszło w niedzielę na popularnym kąpielisku w Ouliagmeni, gdy 82-latek szukał wolnego leżaka i pokłócił się z 76-letnim plażowiczem. Kłótnia przerodziła się w bójkę, do której mieli dołączyć inni uczestnicy, a 82-latek dostał zawału serca i trafił do szpitala, gdzie zmarł niecałą godzinę później. Policja aresztowała 76-latka i towarzyszącą mu 21-letnią kobietę, a śledczy zlecili sekcję zwłok, wszyscy zamieszani w incydent staną przed sądem. Władimir Semirunnij mówi, że życie jego rodziców w Rosji jest trudne, bo w kraju są kłopoty z paliwem i wyższe ceny, a on sam martwi się także o ataki dronów. Pan czynista podkreśla, że jego rodzice mieszkają w Jekaterynburgu, mają tam mieszkanie i kredyt, więc nie mogą zostawić swojego życia i wyjechać. Zawodnik zaznacza też, że nie ma jak im pomóc finansowo. Lada dzień Semirunnij poleci z reprezentacją Polski na zgrupowanie do Holandii. Pod koniec października odbędą się Mistrzostwa Polski, a w połowie listopada ruszy pierwszy w nowym sezonie Puchar Świata w Pekinie. Giorgia Meloni zapowiedziała projekt ustawy, który ma prawnie ustalić maksymalną liczbę uczniów z zagranicy w klasach we włoskich szkołach. Premier Włoch chce też, by rodzice uczniów zagranicznych mających poważne trudności z integracją z systemem szkolnym uczyli się języka włoskiego. Projekt ma również zakazać noszenia burek i nikabu w szkołach. Meloni nie podała, jaki miałby być limit uczniów z zagranicy w jednej klasie. Jan Urban powołał 26 piłkarzy na dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów, a kadra zagra w tym roku 6 spotkań. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuścili bramkarz Juventusu Turyn Kamil Grabara, który ma pauzować przez kilka miesięcy, oraz napastnik tureckiej Kasimpasy Adrian Benedyczak, u którego wykryto złamanie lewej kości łódeczkowatej. Wśród powołanych znaleźli się kapitan Robert Lewandowski, który po raz pierwszy stawi się na zgrupowaniu jako gracz Hicago Fire, oraz debiutujący w kadrze Wiktor Nowak ze Slavii Praga. Piłkarze mają zjechać do Warszawy w poniedziałek do godziny 18, a pierwsze spotkanie rozegrają 25 września o 20:45 z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Pressler Gerber zmarł w ośrodku odwykowym, a lekarz sądowy wyjaśnia przyczyny jego śmierci. Rodzina Cindy Trafford poprosiła o uszanowanie prywatności w trudnym czasie. Pressler Gerber rozpoczął karierę w modelingu w 2015 roku. Pracował dla domów mody Moschino i Dolce Gabbana oraz w kampaniach Calvin Klein i Celine. W 2019 roku został przyłapany na jeździe pod wpływem środków odurzających i przeszedł specjalną terapię. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio, music and memories. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontem elementów obiektu mostowego. Również od 9 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Szczytnem a Jerutami obowiązują roboty drogowe na tym odcinku. Od 9 do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku od węzła Gliwice Wschód do węzła Zabrze Północ w stronę Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Od 8 do piątku do 16 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Wschód prowadzone są szybko postępujące roboty, a zajęty jest pas prawy i awaryjny. Od 8 do piątku do 19 w województwie lubuskim w Olbrachtowie na DK27 trwa remont nawierzchni i odwodnienia, więc kierowcy muszą uważać na zwężenia i spowolnienie ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pod Kielcami doszło do kolizji samochodu jadącego do Warszawy, w której 31-letnia kierująca Jaguarem na mokrej nawierzchni straciła panowanie nad autem i uderzyła w bariery energochłonne. W samochodzie była sama. Kobieta trafiła do szpitala i już z niego wyszła. Policja potwierdziła samo zdarzenie, ale nie podała personaliów uczestników. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Szczecina oraz powiatów Stargardzkiego, Goleniowskiego i Gryfińskiego w związku z planowaną neutralizacją niewybuchu przy węźle Kijewo i ulicy Szosa Stargardzka. Saperzy rozpoczną działania około 10, a mieszkańcy mają nie zbliżać się do zagrożonego obszaru. Znaleziona bomba lotnicza z okresu I wojny światowej waży około 250 kg. W czasie akcji ruch zostanie wstrzymany na odcinku autostrady A6 i ulicy Szosa Stargardzka, a kierowcy mają korzystać z wyznaczonych objazdów. Mężczyzna, który siedział w poprawczaku razem z Bartoszem G., twierdzi, że matka oskarżonego chciała, aby zabił on kilka osób dążących do skazania jej syna. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Z relacji wynika, że kobieta miała powiedzieć mu, by zaaranżował ich zabójstwo. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zatrudnić ponad 400 nowych kontrolerów, którzy mieliby pomagać w wykrywaniu niektórych patologii w ochronie zdrowia. Według Rzeczpospolitej koszt nowych etatów to około 500 milionów złotych w perspektywie najbliższych 10 lat, ale pieniędzy na ten cel brakuje. Ministerstwo Finansów negatywnie odniosło się do pomysłu i wskazało, że resort zdrowia powinien znaleźć środki w ramach otrzymywanych pieniędzy. We wtorek rząd zajmie się pakietem zmian w ochronie zdrowia, a prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ma dostać szerokie uprawnienia kontrolne. Poniedziałek przyniesie w kraju duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze i lokalnie drobny grad. W Tatrach i wysoko w Beskidach spadnie śnieg, a w Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie o około 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podhalu do 18 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. A wiatr w porywach osiągnie do 80 km na godzinę nad morzem, do 90 km na godzinę w Sudetach i do 75 km na godzinę wysoko w Karpatach. We wtorek utrzyma się duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i miejscami burze, a w czasie burz porywy wiatru sięgną do 65 km na godzinę. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: 24 hours a day, 7 days a week. Hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Alternatywa dla Niemiec chwali Polskę za sprzeciw wobec migracji i centralizacji Unii Europejskiej, a Polaków nazywa pracowitymi. Partia stawiała też za wzór politykę dawnego rządu PiS. Jednocześnie AfD odrzuca polskie żądania reparacyjne, chce odbudowy Nord Streamu, zniesienia sankcji na Rosję i ograniczenia obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Jeden z liderów partii uznał, że Polska może być dla Niemiec takim samym zagrożeniem jak Rosja. Wybory środka kadencji w Stanach Zjednoczonych 3 listopada mogą przesądzić o tym, jak Donald Trump będzie rządził przez ostatnie 2 lata swojej kadencji. Republikanie mogą utrzymać Izbę Reprezentantów i Senat, co dałoby Trumpowi większą swobodę w realizacji programu, choć nadal zależną od niewielkich większości i dyscypliny własnej partii. Jeśli demokraci zdobędą Izbę, a republikanie utrzymają Senat, część ustaw Trumpa może utknąć. A demokratyczne komisje zyskają możliwość prowadzenia dochodzeń, żądania dokumentów i przesłuchiwania urzędników administracji. Najtrudniejszy dla Białego Domu byłby wariant, w którym demokraci przejmą obie izby, bo choć Trump zachowa urząd, prawo weta i władzę wykonawczą. Jego możliwości uchwalania ustaw oraz obsadzania sądów i najważniejszych stanowisk zostałyby mocno ograniczone. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego za brak decyzji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek Sejmu powiedział na antenie TOK FM, że prezydent się pogubił i nie dojrzał do swojej funkcji. Czarzasty dodał, że w momencie realnego zagrożenia prezydent nie ma wokół siebie otoczenia, które potrafiłoby wyczuć sytuację, zrozumieć ją i przekuć w fakty. W nocy mieszkańcy jednego z szeregowców na Junikowie w Poznaniu usłyszeli potężny huk, a po około 2 godzinach odkryli otwór w dachu o średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz fragmenty konstrukcji kartonowo-gipsowej z elementami ocieplenia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policję, a z budynku ewakuowano 10 osób. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia ani nie znaleźli przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu, a działania prowadzono z żandarmerią wojskową. Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że nie przygotowywała raportu, według którego zimą cena tony peletu miałaby sięgnąć 4000 zł. Minister klimatu dodała, że nie widziała tego dokumentu i oceniła, że firmy mogą straszyć ludzi cenami, by szybciej sprzedać pelet. Wskazała też, że problemem nie jest zapotrzebowanie gospodarstw domowych, bo rynek je pokrywa, a część peletu miały importować branża ciepłownicza i jedna ze spółek energetycznych. Zapowiedziała, że resort rozwiązuje problem, uruchamiając system produkcji agropelletu, który ma być wykorzystany przez ciepłownie. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja nasila działania militarne przeciwko Ukrainie, a prezydent Wołodymyr Zełenski ocenia to jako sygnał gotowości do rozszerzenia wojny. Władze w Kijowie zapowiadają, że podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych będą apelować o wspólne działania na rzecz zakończenia wojny. W sobotnim losowaniu lotto padły liczby 3, 6, 9, 22, 40, 48. Akumulację rozbiła osoba, która zagrała online. Szczęśliwiec sam wskazał liczby na kuponie i zagrał systemem, typując 9 zamiast standardowych 6 liczb. Co dało mu też dodatkowe 169 463,50 zł za trafione wygrane niższych stopni. To najwyższa wygrana w historii lotto w Polsce, wyższa od tej ze Skrzyszowa z 2017 roku, która wyniosła 36 726 210,20 zł. 20 groszy. Totalizator sportowy przekaże ponad 30 600 000 zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ponad 8 100 000 zł na Fundusz Promocji Kultury. W pożarze w zakładzie tekstylnym w dzielnicy Schunde w mieście Foshan w prowincji Guangdong zginęło 8 osób, a jedna została ranna. Do zdarzenia doszło po południu 20 września, a działania ratunkowe nadal trwają. Przyczyny pożaru na razie nie są uznane. To kolejny w ostatnich miesiącach śmiertelny incydent w chińskich zakładach przemysłowych. Wcześniej w maju w prowincji Hunan w wybuchu w fabryce fajerwerków zginęły co najmniej 21 osób, a na początku lipca pożar w fabryce obuwia w prowincji Fujian zabił co najmniej 28 osób. W rejonie Mdutu na północy Tanzanii znaleziono 10 padłych lwów, a władze podejrzewają, że mogły paść ofiarą zatrucia. Pracownicy rezerwatu Ngorongoro dokonali odkrycia 18 września i przekazali, że wstępne wyniki wskazują na truciznę. Władze Ngorongoro podkreślają, że takie przypadki stanowią poważne zagrożenie dla równowagi ekosystemów. Rezerwat Ngorongoro, wpisany od 1979 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmuje ponad 8000 km2 i jest domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt. W poniedziałek rano na odcinku kolejowym między Tczewem a Pszczółkami doszło do śmiertelnego potrącenia, po którym wstrzymano ruch pociągów. Pociągi kursujące w tym rejonie skierowano na zmienioną trasę przez stację towarową Zajączkowo-Tczewskie. Ruch na głównym odcinku pozostaje wstrzymany do czasu zakończenia czynności służb na miejscu zdarzenia. Są też spore opóźnienia, skład ze Słupska do Bydgoszczy ma 80 minut opóźnienia, Baltic Express z Trójmiasta do Pragi godzinne, a pociąg Stańczyk ze Szczecina do Olsztyna spóźnia się o 40 minut. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w Rosji przeprowadzono test systemu łączności satelitarnej RASSWIET, który ma być rosyjską odpowiedzią na amerykański Starlink. Testy odbyły się na północy kraju i miały sprawdzić możliwości nowej technologii. RASSWIET ma dać Moskwie nowe możliwości w łączności satelitarnej. Pakistańskie myśliwce przeprowadziły w poniedziałek naloty na cele we wschodnim Afganistanie, które według funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa były kryjówkami bojowników. Agencja Associated Press, powołując się na dwa źródła w Krajowych Siłach Bezpieczeństwa, podała, że władze informują o nawet kilkudziesięciu ofiarach. Unia Europejska zapowiedziała sankcje wobec osób, które organizowały lub kandydowały w wyborach do rosyjskiej Dumy na okupowanych terenach Ukrainy. Ograniczenia mają objąć także osoby odpowiedzialne za podważanie możliwości przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów w Rosji. Zapowiedź przedstawiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Pracownicze plany kapitałowe osiągnęły w sierpniu 2026 roku rekordową wartość aktywów 57,79 miliarda złotych. Po wzroście o 1,92 miliarda złotych w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na koniec sierpnia liczba aktywnych rachunków wyniosła 5,59 miliona, a liczba uczestników programu wzrosła do 4,47 miliona osób. Partycypacja w programie sięgnęła 62,26%, co jest najwyższym wynikiem od uruchomienia PPK. Największy udział pracowników odnotowano w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób, gdzie przekracza on 90,88%, a w województwie mazowieckim wyniósł 85,3%. Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego i Krzysztofa Regułę do reprezentacji Polski po urazach Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Grabara na treningu Juventusu Turyn doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie, a Benedyczak w meczu Kasimpasy złamał lewą kość łódeczkowatą. Zgrupowanie i pierwsze jesienne mecze opuści też Filip Rózga, 20-letni pomocnik z Turmu Graz, który dotąd czterokrotnie wystąpił w reprezentacji. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną 25 września o 20:45 w Warszawie, ze Szwecją 28 września o 20:45 w Solnie, a 2 października z Rumunią w Warszawie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja zamierza drastycznie zwiększyć produkcję dronów dzięki rozbudowie fabryk włókna węglowego, a docelowo ma to pozwolić na wytwarzanie 350 tysięcy bezzałogowców rocznie. W maju Kreml zatwierdził budowę nowych linii produkcyjnych w fabryce Alabuga Wolokno w Tatarstanie, a rozbudowę potwierdziły zdjęcia satelitarne. Według dokumentacji objęta sankcjami spółka ma zwiększyć produkcję włókna węglowego do 500 ton rocznie, co ma przełożyć się na wzrost możliwości fabryki o 28 tysięcy sztuk rocznie. Serhii Kuzan ocenił, że rozwój firmy Alabuga i powiązanych z nią przedsiębiorstw to długoterminowe wyzwanie dla bezpieczeństwa całej Europy. Nie żyje Stanisław Szelc, satyryk, aktor i prezenter związany z kabaretem Elita i Studiem 202. Artysta miał 83 lata, a informacje o jego śmierci przekazało Radio Wrocław. Szelc przez lata działał we wrocławskim środowisku artystycznym, był związany m.in. z Teatrem Kalambur i Radiem Wrocław. Za działalność artystyczną otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także srebrną i złotą odznakę honorową Wrocławia. Komenda Miejska Policji w Bytomiu wszczęła postępowanie wyjaśniające po nagraniu z interwencji, które trafiło do sieci. Na filmie widać, jak policjant pałką bije mężczyznę i siłą wyciąga go z kontenera na śmieci. Komendant Miejski Policji w Bytomiu zdecydował o sprawdzeniu sposobu przeprowadzenia interwencji. Łukasz Reszka, starosta Łęczyński, ma według swoich podwładnych dopuszczać się niestosownych zachowań w pracy, choć funkcję pełni niespełna rok. Urzędniczki relacjonują, że woził je po mieście kabrioletem i organizował quiz dotyczący swoich tatuaży. W rozmowie z Gazetą Wyborczą opisują też inne zachowania, które oceniają jako niestosowne. Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci samicy Manula Jessie, która przyjechała do Warszawy w 2017 roku z ogrodu zoologicznego w Chomutowie. Opiekunowie zauważyli na początku roku problemy z układem oddechowym, a po leczeniu zwierzę wróciło na wybieg. Później kłopoty z oddychaniem wróciły i Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc w wieku 10 lat. Opiekunowie pożegnali ją w pisem, w którym napisali, że będzie im brakowało jej osądzającego spojrzenia każdego dnia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że złożył pismo do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie terminu złożenia ślubowania. Napisał, że nie było kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w dokumencie poprosił o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie. Berek przypomniał też, że Sejm wybrał go 4 września 2026 roku, a jego kadencja ma rozpocząć się 16 września 2026 roku. Dodał, że niezłożenie ślubowania mogłoby oznaczać zrzeczenie się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Kaczyński podczas Kongresu Młodych Młodzież dla Polski jutra w Augustowie powiedział, że w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji Ukraina miała wobec Polski oczekiwania, na które Warszawa nie mogła przystać. Prezes PiS stwierdził też, że chciano wciągnąć Polskę do wojny. Wystąpienie dotyczyło stosunków polsko-ukraińskich. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec 56-letniego mieszkańca Przemyśla dozór policji oraz zakaz publikowania i rozpowszechniania w internecie treści nawołujących do przemocy lub znieważających. Konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna usłyszał zarzuty po tym, jak w sieci zamieścił nagranie z wezwaniem do pozbawienia życia premiera Donalda Tuska i obraźliwymi słowami pod adresem Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja zatrzymała go następnego dnia, a w działaniach pomagali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Opłata za wstęp do Wenecji wynosi obecnie od 5 do 10 euro i jest pobierana wiosną oraz latem od osób przyjeżdżających na kilka godzin bez noclegu. W 2026 roku obowiązywała od 8.30 do 16.00 w dni świąteczne i wszystkie weekendy od 3 kwietnia do 26 lipca, łącznie przez 60 dni. Szef Wydziału do Spraw Budżetu i Podatków w Zarządzie Miasta Michele Zujna zapowiedział, że po 3 latach eksperymentu od 2027 roku opłata ma stać się bardziej stała. A rozważane jest też wydłużenie okresu jej obowiązywania. Władze Wenecji chcą podnieść stawkę, by zniechęcić do jednodniowych przyjazdów, a o docelowej wysokości mają zdecydować wspólnie z rządem i parlamentem. Jedna Rosja uzyskała 57,83% głosów po przeliczeniu 95,18% protokołów i według wstępnych wyników będzie miała 355 mandatów w osobowej Dumie Państwowej. To największa frakcja w historii ugrupowania kierowanego przez Dmitrija Miedwiediewa do większości konstytucyjnej potrzeba 301 miejsc. W wyborach gubernatorów we wszystkich regionach prowadzą dotychczasowi przywódcy, a najwyższy wynik odnotował Ramzan Kadyrow, który zdobył 99,85% głosów w wyborach na szefa Czeczenii. Komisja Europejska oceniła, że sposób przeprowadzenia wyborów pokazuje pogłębiającą się erozję demokracji w Rosji, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło głosowanie na okupowanych terytoriach Ukrainy. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump powiedział w wywiadzie dla stacji Fox News, że nie miałby nic przeciwko budowie zakładów chińskich koncernów motoryzacyjnych bezpośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych. W reakcji w Stanach Zjednoczonych wybuchła burza wokół możliwego wejścia chińskich firm do kluczowej branży. W materiale wymieniono też liderów branży akumulatorowej CAT i Gotion, gigant technologicznych Xiaomi, producenta elektroniki użytkowej Hisense, dostawcę części samochodowych Wanxiang Group, konglomerat rolniczy Cofco Group oraz Państwowy Bank of China. Politico. CNN i MS Now zamierzają sądownie przywrócić reporterom dostęp do siedziby amerykańskich władz. Media pozwały Donalda Trumpa po zakazie wstępu do Białego Domu. W pozwie podkreślają, że to nie rząd decyduje o tym, co publikują. Dotychczasowe rozstrzygnięcia sędziów w podobnych sprawach są niejednoznaczne. Od 20 września 2026 roku zaczną obowiązywać nowe wymagania techniczne dla małych instalacji fotowoltaicznych montowanych przy mieszkaniach w blokach, między innymi na balkonach, lodiach i tarasach. Panele będzie można nadal instalować, ale trzeba je zamontować tak, by w razie pożaru ogień nie przeniósł się na kolejne piętra. A przy montażu bezpośrednio na zewnętrznej ścianie budynku trzeba zachować co najmniej metr odstępu od okien, drzwi i innych otworów. Przepisy wprowadzają też zasady prowadzenia kabli, ograniczenie wysokości montażu do 25 metrów nad poziomem terenu oraz obowiązek oznaczenia budynku znakiem informującym o instalacji fotowoltaicznej. Nowe wymagania obejmą również instalacje poza budynkiem, na przykład na gruncie lub na wiacie, które mają być zabezpieczone przed porażeniem prądem elektrycznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Narodowy Bank Polski podał, że na koniec sierpnia miał ponad 20 800 000 uncji złota. Przekłada się to na prawie 648 ton, o prawie 7,8 tony więcej niż miesiąc wcześniej, a wartość zasobów wyniosła 344 miliardy 700 milionów złotych. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział 10 września, że bank centralny konsekwentnie zwiększa zasoby złota, by osiągnąć poziom 700 ton. Dodał też, że niezrealizowane przychody na złocie osiągnęły 156 miliardów 600 milionów złotych. We wtorek i środę w powiecie janowskim oraz powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Mieszkańcy obu powiatów zostali uprzedzeni specjalnymi alertami SMS, a w powiecie janowskim trening systemu alarmowania potrwa 22 i 23 września od 10 do 12. W powiecie chrubieszowskim syreny będą testowane 22 września od 7.40 do 9, a w gminie Skawina tego samego dnia od 9 do 12. Ćwiczenia mają sprawdzić sprawność systemu alarmowego i przygotowanie służb oraz mieszkańców na ewentualne sytuacje kryzysowe. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 14 do 16 w województwie podlaskim na S61 między Ełkiem a Budziskiem doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Zablokowany jest pas wolny. Od 14 do 17 w województwie mazowieckim na DK50 między Ostrowem Mazowieckim a Łochowem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Równolegle do 18 na A2 w rejonie węzła Janów w kierunku Warszawy ruch jest ograniczony. Od 15 do 18 w województwie łódzkim na A2 między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz ciężarówka uległa awarii. Zajęty jest pas szybki w kierunku Poznania na wysokości MOP Parmę, a ruch odbywa się pasem wolnym. Do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają roboty przy moście. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami związanymi z remontem obiektu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Rosji stopa bezrobocia jest tak niska, że wskazuje na poważny niedobór pracowników, a jednocześnie doświadczeni specjaliści, w tym programiści, mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Rosyjska ekonomistka Tatiana Rybakina tłumaczy to tym, że pracodawcy oczekują od jednej osoby coraz większej liczby zadań przy niezmienionym wynagrodzeniu. A doświadczonych kandydatów nie chcą zatrudniać na średnich lub początkujących stawkach. Twierdzi też, że wiele ofert pracy służy jedynie do monitorowania rynku, bo liczba zamówień spada, właściciele firm nie inwestują, a menedżerowie obawiają się konkurencji. Skutkiem ma być marnowanie kompetencji zatrudnionych osób i ich szybkie starzenie się, zwłaszcza w branży technologicznej. Podczas posiedzenia sądu w sprawie Sebastiana Majczaka jeden z obserwatorów ostro negował zeznania biegłych i nazwał proces farsą. W pewnym momencie zwrócił się do sędzi słowami: "Teraz ja mówię". Do zdarzenia doszło podczas sprawy dotyczącej tragedii na A1. Donald Trump po raz kolejny odniósł się do ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty energetyczne i wskazał, że wojna między tymi krajami musi się skończyć. W tytule podano, że naciska na Ukrainę i oczekuje określonego działania. W krótkim opisie nie ma jednak doprecyzowania, czego dokładnie oczekuje. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała Polskie Stronnictwo Ludowe za zdjęcie z porządku obrad Sejmu TZW ustawy antyalkoholowej i stwierdziła, że za działaniami partii stoi lobby. Minister, która jest też przewodniczącą Polski 2050, porównała sytuację do afery Rywina i napisała, że projekt ma wrócić na kolejnym posiedzeniu Sejmu oraz zostać poddany pod głosowanie. Chodzi o nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która przewiduje ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6, zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz wyższe opłaty za koncesję. Projekt obejmuje też nowe ostrzeżenia na opakowaniach i obowiązek weryfikowania wieku kupujących przez sprzedawców, jeśli mają co do niego wątpliwości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 900 milionów złotych kar na 4 firmy farmaceutyczne za wieloletnie dzielenie się informacjami o cenach i warunkach handlowych dla aptek. Według urzędu Neuca, Farmacol, Polska Grupa Farmaceutyczna i Świat Zdrowia przez ponad 10 lat ograniczały konkurencję na rynku hurtowej sprzedaży leków. Najwyższą karę, prawie 500 milionów złotych, dostała Neuca, za Farmacol Logistyka ma zapłacić 400 milionów złotych. Farmacol ukarano kwotą prawie 3 500 000 złotych, a Świat Zdrowia prawie 2 miliony złotych. Polska Grupa Farmaceutyczna uniknęła kary, ponieważ współpracowała z urzędem i przekazała dowody w sprawie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie łódzkim na 2 między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz kierowcy jadą wolniej przy Mopparme, gdzie ciężarówka uległa awarii. Zajęty jest pas szybki w stronę Poznania, a ruch odbywa się pasem wolnym. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Ełkiem a Budziskiem zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Zablokowany jest pas wolny. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem i spowolnieniem ruchu. Do 18 w województwie mazowieckim na A2 przy węźle Janów w stronę Warszawy obowiązują ograniczenia przejazdu. Równolegle na odcinku między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Konotopa zablokowany jest prawy pas ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Rosji stopa bezrobocia jest tak niska, że wskazuje na poważny niedobór pracowników, a jednocześnie doświadczeni specjaliści, w tym programiści, mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Rosyjska ekonomistka Tatiana Rybakina tłumaczy to tym, że pracodawcy oczekują od jednej osoby coraz większej liczby zadań przy niezmienionym wynagrodzeniu. A doświadczonych kandydatów nie chcą zatrudniać na średnich lub początkujących stawkach. Twierdzi też, że wiele ofert pracy służy jedynie do monitorowania rynku, bo liczba zamówień spada, właściciele firm nie inwestują, a menedżerowie obawiają się konkurencji. Skutkiem ma być marnowanie kompetencji zatrudnionych osób i ich szybkie starzenie się, zwłaszcza w branży technologicznej. Podczas posiedzenia sądu w sprawie Sebastiana Majczaka jeden z obserwatorów ostro negował zeznania biegłych i nazwał proces farsą. W pewnym momencie zwrócił się do sędzi słowami: "Teraz ja mówię". Do zdarzenia doszło podczas sprawy dotyczącej tragedii na A1. Donald Trump po raz kolejny odniósł się do ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty energetyczne i wskazał, że wojna między tymi krajami musi się skończyć. W tytule podano, że naciska na Ukrainę i oczekuje określonego działania. W krótkim opisie nie ma jednak doprecyzowania, czego dokładnie oczekuje. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała polskie stronnictwo.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie łódzkim na 2 między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz kierowcy jadą wolniej przy MOP Parmę, gdzie ciężarówka uległa awarii. Zajęty jest pas szybki w stronę Poznania, a ruch odbywa się pasem wolnym. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Ełkiem a Budziskiem zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Zablokowany jest pas wolny. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem i spowolnieniem ruchu. Do 18 w województwie mazowieckim na A2 przy węźle Janów w stronę Warszawy obowiązują ograniczenia przejazdu. Równolegle na odcinku między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Konotopa zablokowany jest prawy pas ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Mecenas Marcin Jakubowski, nowy obrońca Sebastiana Majtczaka, opuścił w poniedziałek salę rozpraw po ujawnieniu, że wciąż jest zatrudniony w grupie Azoty. Przepisy nie pozwalają mu jednocześnie pracować na etacie i bronić klienta przed sądem. W związku z tym nie mógł dalej prowadzić obrony podczas tej rozprawy. Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do informacji NewsPK i Radia Z o sprzedaży spotkań z nim, powiedział, że sam odpowiada za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, stowarzyszenie ani jego ministrowie. To jedyne publiczne wyjaśnienie, jakie padło w tej sprawie. Rządząca partia Jedna Rosja będzie otrzymywać z budżetu federalnego około 5 miliardów 500 milionów rubli 249 milionów złotych rocznie w wyniku ostatnich wyborów do Dumy Państwowej. Obliczył niezależny rosyjski serwis Wiorstka. Tym samym jej finansowanie za zdobyte głosy wzrośnie. Wokół elektrowni numer 8 w Moskwie montowane są betonowe bariery po rekordowym ataku ukraińskich dronów na stolicę Rosji. O pracach poinformowali w poniedziałek 21 września świadkowie, którzy przekazali te informacje niezależnemu rosyjskiemu kanałowi Astra. To jeden z bezpośrednich skutków ataku, który szybko wywołał działania zabezpieczające wokół obiektu. Do Polski dotarła kolejna partia czołgów Abrams w wersji M1A2SEP3, a wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że to 35 maszyn. Łącznie do Polski trafiło już 217 z 250 zamówionych czołgów tej wersji, a pozostałe 33 mają zostać dostarczone jeszcze w tym roku. Nowe Abramsy mają trafić na wyposażenie 18. Dywizji zmechanizowanej. Docelowo Wojsko Polskie będzie dysponowało 366 Abramsami, bo oprócz nowych maszyn otrzymało już 116 czołgów w starszej wersji M1A1. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wróci do Sejmu po sporze w koalicji. Politycy Lewicy i Polski 2050 są oburzeni na posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mieli złożyć wniosek o cofnięcie projektu bez uzgodnienia z koalicyjnymi partnerami. Projekt przewiduje nocną prohibicję w całym kraju od 22 do 6, zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Oraz grzywnę od 30 tysięcy złotych do 1 miliona złotych albo karę ograniczenia wolności za złamanie przepisów. Z zakazu mają być wyłączone lokale gastronomiczne i lotniska, a na opakowaniach alkoholu mają się pojawić ostrzeżenia, podniesiona zostanie też opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Stany Zjednoczone pracują nad dużym układem dotyczącym zakupu potażu z Białorusi, a ceny mają być znacząco niższe niż te, które Amerykanie płacą obecnie Kanadzie. Donald Trump napisał, że byłaby to bardzo dobra wiadomość dla amerykańskich rolników i hodowców bydła. Potaż to sól potasu używana jako nawóz w rolnictwie, za Białoruś jest po Kanadzie największym producentem tych nawozów. Wiosną tego roku Stany Zjednoczone zniosły sankcje na część największych białoruskich przedsiębiorstw nawozowych, a po wizycie wysłannika Johna Coalea uwolniono kolejną grupę więźniów reżimu Aleksandra Łukaszenki. W Szpitalu Południowym w Warszawie wybuchła afera wokół młodego lekarza Dawida Kacprzyka, który był tam koordynatorem SOR-u i radnym Koalicji Obywatelskiej w Ursusie. Portal Zero.pl podał, że w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w 2025 roku około 1 miliona 600 tysięcy złotych. A także opisał zarzuty dotyczące preferencyjnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej na oddziale. Później Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu około 500 tysięcy złotych po korekcie 33 faktur. Według najnowszych doniesień kontynuuje pracę w Centrum Medycznym w Jaktorowie. A były minister cyfryzacji Krzysztof Cieszyński powiedział, że lekarz dalej pracuje na Narodowy Fundusz Zdrowia i nie stracił prawa do wykonywania zawodu. Aliszer Usmanow i Michał Friedman mają zostać wykreśleni z TZW. Unijnej czarnej listy, o co zabiegały Francja i Słowacja. Sankcje wobec prawie 3000 osób i podmiotów mają zostać przedłużone nie o pół roku, ale o 3 lata. Decyzja oznacza zmianę w podejściu do części rosyjskich oligarchów objętych restrykcjami. Stacje CNN Zemesnow oraz portal Politico pozywają administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa po odebraniu ich dziennikarzom akredytacji do Białego Domu. Redakcje poinformowały, że złożyły pozew w sądzie dystryktowym dla Waszyngtonu i spodziewają się pilnych rozpraw jeszcze w tym tygodniu. W odpowiedzi na decyzję Białego Domu główne stacje telewizyjne zawiesiły wspólną obsługę medialną wydarzeń z udziałem prezydenta. Trump napisał na Truth Social, że nie prowadzi ataku na wolną prasę, lecz działa przeciwko fake newsom, a wszystkie trzy redakcje zapowiedziały obronę swoich praw wynikających z pierwszej poprawki do konstytucji. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nie spotka się w środę z szefem Pentagonu Petem Hexetem, bo strona amerykańska poprosiła o przełożenie wizyty. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że rozmowy o nowym terminie już trwają. Piotr Zgorzelski ocenił, że w polityce zdarza się prośba o przełożenie wizyty między partnerami, którzy się znają, lubią i szanują. Do Waszyngtonu jadą wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak i Paweł Zalewski, którzy mają rozmawiać z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Niemcy, a przynajmniej niektórzy z nich, szukają alternatywy dla obecnego rządu, komentując kolejne sukcesy AfD w wyborach landowych. Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel zapowiedziała w Berlinie chęć nawiązania relacji z Moskwą i otwarcia kanału rozmów ze stroną rosyjską za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. AfD wygrała w niedzielę wybory landowe w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, zdobywając 38,2% głosów, a dwa tygodnie wcześniej uzyskała 43,8% w Saksonii-Anhalcie. Reuters podał też, że między kierownictwem AfD a Kremlem trwają rozmowy o wznowieniu dostaw gazu, a na marzec przyszłego roku planowane jest specjalne spotkanie. Prezydent Nawrocki zaproponował utworzenie w Polsce regionalnego zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego i wskazał na starania o ulokowanie Europejskiego Centrum Serwisowego PAD-3. Podkreślił też, że Polska chce nie tylko kupować uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, ale także uczestniczyć w jego produkcji i obsłudze. Wśród wspólnych projektów wymienił budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, dostawy skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych oraz przedsięwzięcia dotyczące czystej energii, elektroniki motoryzacyjnej i substancji czynnych dla europejskiego sektora farmaceutycznego. Nawrocki mówił również o potencjale portu w Gdańsku jako punktu przeładunkowego dla amerykańskich towarów i zaplecza logistycznego dla przyszłej odbudowy Ukrainy. Do Polski dotarła kolejna partia czołgów Abrams w wersji M1A2 SEP-3, a wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że to 35 maszyn. Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej przekazał, że łącznie do Polski trafiło już 217 z 250 zamówionych Abramsów w tej wersji, a pozostałe 33 mają zostać dostarczone jeszcze w tym roku. Czołgi mają trafić na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, a docelowo Wojsko Polskie będzie dysponowało 366 Abramsami. Oprócz nowych maszyn Polska odebrała już 116 Abramsów w starszej wersji M1A1, które w przyszłości mają zostać zmodernizowane do wersji M1A2 SEP-3. Jedna Rosja zachowała konstytucyjną większość w Dumie Państwowej według dotychczasowych wyników wyborów w Rosji. Wacław Radziwinowicz ocenił, że wybory zostały sfałszowane, a mobilizacje wojskowe nadal trwają. Podkreślił też, że Rosja nie dąży do rozejmu z Ukrainą i będzie próbowała negocjować z pozycji przewagi militarnej. Dodał, że Putin ma perspektywę czasu do 2030 roku i może czekać na dogodny moment. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Radosław Sikorski powiedział w Nowym Jorku, że nikt nie domagał się od niego pieniędzy za możliwość spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef MSZ ocenił też, że obiecywanie dostępu do prezydenta może wiązać się z niebezpieczeństwami wizerunkowymi, a nawet prawnymi, bo powoływanie się na wpływy w Polsce jest przestępstwem. W sprawie stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce stwierdził, że rząd i prezydent współdziałają z Pentagonem, by było to fizycznie i finansowo możliwe. Dodał, że jeśli Donald Trump doprowadzi do zakończenia wojny, to sam nominowałby go do pokojowej Nagrody Nobla. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Sokółce pojechali na edukacyjny wyjazd do Chin razem z 17 uczniów i trojgiem opiekunów. A w grupie znaleźli się też starosta sokulski Piotr Reczko, wicestarosta Łukasz Owsiejko, członek zarządu powiatu Jerzy Białomyzy, dyrektorka sokulskiego szpitala, radna Anna Aniśkiewicz i żona starosty Edyta Reczko. Wyjazd rozpoczął się 9 września, a 16 września przedstawiciele powiatu podpisali list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming w prowincji Fujian. Dokument zakłada współpracę w edukacji, przedsiębiorczości, promocji produktów lokalnych i wymianie doświadczeń, a liceum rozpoczęło też oficjalną współpracę z Liceum Ogólnokształcącym w Sanming. Piotr Reczko powiedział, że za swój udział zapłacił z prywatnych środków, a w planach jest rewizyta chińskich uczniów w Sokółce. Muzeum Brytyjskie przestało pozwalać na robienie zdjęć przy metrowej tkaninie, bo przy eksponacie zaczęły tworzyć się kolejki. Zwiedzający są wpuszczani na wyprzedaną wystawę co 40 minut i proszeni o poruszanie się wzdłuż dzieła w jednym kierunku, a muzeum tłumaczy zmianę chęcią zapewnienia jak najlepszych warunków zwiedzania. Średniowieczne haftowane dzieło, pokazane w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, opowiada o wydarzeniach poprzedzających normański podbój Anglii i bitwę pod Hastings w 1066 lat. A do lipca 2027 roku pozostanie wypożyczone z Normandii. Bilety są wyprzedane do 31 grudnia, a kolejna pula ma trafić do sprzedaży w październiku. Radosław Sikorski powiedział w Nowym Jorku, że jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie, to on sam nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla. Wicepremier i minister spraw zagranicznych przebywa tam na debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma wziąć udział w blisko 30 spotkaniach. Pytany o ewentualne wtargnięcie sił rosyjskich na terytorium państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział krótko, nie próbowałbym i dodał, że to nie jest moment na wątpienie w rosyjskie zagrożenie. Bloomberg podał też, że rosyjska armia gromadzi zapas pocisków balistycznych do ostrzeliwania ukraińskiej infrastruktury energetycznej w okresie jesienno-zimowym. Uczniowie w Strefie Gazy po 3 latach wrócili do szkoły, a lokalne władze oświatowe podają, że w tym roku na zajęcia stacjonarne ma uczęszczać co najmniej 540 tysięcy uczniów. UNICEF informuje, że 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas wojny. A około 660 tysięcy uczniów było dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w prowizorycznych szkołach prywatnych, tymczasowych centrach nauczania i punktach edukacyjnych wspieranych przez UNICEF, a część nauki zdalnej pozostanie dla tych, którzy nie mogą wrócić do klas. Wiele takich placówek to namioty i konstrukcje z plandek, blachy i drewna, a uczniowie mówią też o brakach podstawowych przyborów i wysokich cenach artykułów papierniczych. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy. Wojsko podało, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, a działania mają charakter prewencyjny. Dowództwo operacyjne monitoruje sytuację i utrzymuje siły oraz środki w gotowości do natychmiastowej reakcji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województwa lubelskiego, informując o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy i o działaniach polskiego lotnictwa w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm w piątek nie zajął się ustawą ograniczającą sprzedaż alkoholu, a na zmianę pierwotnego planu miała wpłynąć prośba ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała tę decyzję, a wicemarszałek Piotr Zgorzelski ostro zareagował na jej słowa. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką i wątpi, czy Pełczyńska-Nałęcz jest w koalicji. Maciej Berek, wybrany 4 września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o pilne wskazanie miejsca i daty, które umożliwią mu złożenie ślubowania. Podkreślił, że złożenie ślubowania jest jego obowiązkiem, a jeśli w ciągu krótkich tygodni nie zostanie zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, podejmie alternatywne działania, by formalność została dopełniona. Berek ocenił też, że obecna sytuacja prowadzi do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, który jego zdaniem de facto przestał funkcjonować. Kancelaria prezydenta wcześniej zgłaszała wątpliwości co do spełnienia przez niego wymogów formalnych, a sprawa jest przedmiotem wymiany pism między kancelarią prezydenta a Sejmem. Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w ocenie jego działań dotyczących kosztów codziennego życia spadło do 32%, co jest najniższym wynikiem w jego karierze politycznej. W nowym sondażu Reuters Ipsos 73% Republikanów pozytywnie oceniło jego pracę, podczas gdy tydzień wcześniej było to 82%. A ogólne poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych wynosiło 35%. Zaledwie 17% respondentów pozytywnie oceniło jego działania w zakresie kosztów utrzymania. A wśród Republikanów odsetek ocen negatywnych przewyższył pozytywne 51-44%. Badanie objęło 1277 dorosłych Amerykanów, a margines błędu wyniósł 3 punkty procentowe. Stany Zjednoczone od środy 23 września wprowadzają globalny zakaz obsługi irańskich linii lotniczych. Scott Bessent poinformował, że amerykańskie sankcje wtórne grożą wykluczeniem z systemu dolarowego każdemu, kto będzie świadczył usługi irańskim przewoźnikom, w tym tankowanie, obsługę naziemną i sprzedaż biletów. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych spotkał się też w Nowym Jorku z wiceprzewodniczącym Chin He Lifengiem. Rozmowy dotyczyły gospodarki i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Kolejna runda ma odbyć się za 2 miesiące. W chińskim Shenzhen za spotkania mają przygotować grunt pod rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin podczas wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dyrektor generalny Paramount w Skydance David Ellison poinformował swoich pracowników, że liczy na sfinalizowanie fuzji z Warner Bros. Discovery w ciągu mniej więcej 2 tygodni. To połączenie może oznaczać przejęcie właściciela TVN przez Paramount. Fuzja miałaby zostać domknięta w ciągu około 2 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku wskazał możliwości współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zaproponował, by regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego zostało ulokowane w Polsce. To ma być jeden z elementów współpracy obu krajów w obszarze obronności. Prezes FIFA Gianni Infantino zaproponował niezależny zewnętrzny przegląd obecnych zasad zarządzania FIFA w odniesieniu do kluczowych inicjatyw strategicznych oraz konsultacje z konfederacjami, federacjami krajowymi i innymi stronami. Mają one dotyczyć wzmocnienia procesu decyzyjnego FIFA, określenia roli prezydenta, biura, rady i kongresu oraz poprawy przejrzystości i rozliczalności władz. Infantino napisał też, że wycofany projekt sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w komercyjnych prawach FIFA nie będzie dalej realizowany. Sugestie mają zostać omówione na posiedzeniu Rady 15 października, a zmiany w statucie FIFA wymagałyby zgody kongresu. Biegli w procesie Sebastiana M. Stwierdzili, że BMW jechało z prędkością od 315 do 329 km na godzinę, a Kia poruszała się około 140 km na godzinę na włączonym tempomacie. Eksperci uznali, że przed zderzeniem kierujący Kią nie zmieniał toru jazdy i jechał środkowym pasem, więc to BMW uderzyło w Kię, a nie odwrotnie. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zamknął przewód sądowy i wyznaczył mowy końcowe na 7 października, a tymczasowe aresztowanie oskarżonego zostało przedłużone do 1 lutego przyszłego roku. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego sparaliżowała dziś lotniska w Nowym Jorku, Newark, JFK, LaGuardia oraz w Filadelfii przed rozpoczęciem 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Opóźniono i przekierowano ponad 1000 lotów, a na lotnisku w Newark przełożono ponad 1000 rejsów. Po 21 czasu polskiego część ruchu została już przywrócona, za w Bostonie ruch chwilowo wstrzymano z powodu przeciążenia. Szef Federalnej Administracji Lotnictwa Brian Bedford powiedział, że awaria miała związek z systemem tracąca. Nowy światłowód ma zostać zainstalowany wkrótce. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie łódzkim na 2 między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz kierowcy jadą wolniej przy Mop-Parmę, gdzie ciężarówka uległa awarii. Zajęty jest pas szybki w stronę Poznania, a ruch odbywa się pasem wolnym. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Ełkiem a Budziskiem zderzyły się 2 pojazdy ciężarowe. Zablokowany jest pas wolny. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem i spowolnieniem ruchu. Do 18 w województwie mazowieckim na A2 przy węźle Janów w stronę Warszawy obowiązują ograniczenia przejazdu. Równolegle na odcinku między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Konotopa zablokowany jest prawy pas ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Państwa Unii Europejskiej nie osiągnęły w poniedziałek porozumienia w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję i jednoczesnego zniesienia obostrzeń wobec dwóch rosyjskich oligarchów. Jeśli decyzja nie zapadnie do środy, przestaną obowiązywać sankcje nałożone na blisko 3000 osób i firm. Spór dotyczy właśnie połączenia tych dwóch decyzji w jednym pakiecie. Jedna Rosja w oficjalnych komunikatach otrzymała niemal 58% poparcia w wyborach do Dumy Państwowej. Ale matematyczna analiza niezależnych dziennikarzy wskazuje, że partia Władimira Putina zdobyła około 34% głosów. Wynik ten znacząco różni się od podawanych wcześniej danych. W materiale nie opisano dalszych działań ani reakcji po tej analizie. W poniedziałek 21 września 2026 roku Totalizator Sportowy przeprowadził losowania gier liczbowych Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Mini Lotto wylosowano liczby 34, 26, 17, 4 i 36, a w Eurojackpot liczby główne 4, 25, 30, 32, 33 oraz euronumery 4 i 5. W kaskadzie o 14 padły liczby 9, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 10, 24, 1, 6 i 17, a o 22, 1, 2, 5, 6, 9, 11, 8, 16, 19, 23, 15 i 17. Następne losowania tych gier zaplanowano na 22 września 2026 roku, część z nich o godzinie 22, a Eurojackpot o 20.45. W programie .nat i w TVN24 poseł Konfederacji Michał Wawer ocenił, że wszystkie niemieckie partie są prorosyjskie. Spór wywołała też jego wypowiedź o Grzegorzu Braunie, którego Wawer nie uznał za prorosyjskiego. Ryszard Petru, poseł Unii Centrum, zwracał uwagę, że AfD jest ugrupowaniem prorosyjskim i antypolskim, a Friedrich Merz, lider STU, jest antyrosyjski. Wawer odparł, że budowa Nord Stream 2 odbywała się za rządów STU, a po chwili dodał, że jego zdaniem Grzegorz Braun nie jest prorosyjski. W tym tygodniu do Waszyngtonu ma przyjechać chiński przywódca Xi Jinping, a podczas spotkania ma paść temat roszczeń Pekinu wobec Tajwanu. Z powodu zachowania prezydenta Stanów Zjednoczonych trudno przewidzieć, czy dla Tajwanu i jego sojuszników większym problemem będzie stanowisko Xi, czy samego Trumpa. Wśród sojuszników wymieniono dyrektora Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Czech Andrej Babiš zadeklarował, że Czechy wypełnią zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, jeśli któryś z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polska, zostałby zaatakowany. To odpowiedź na słowa premiera Słowacji Roberta Ficy, który wyraził niechęć do angażowania się w ewentualny konflikt zbrojny z Rosją. Deklaracja czeskiego premiera podkreśla gotowość Pragi do obrony sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w poniedziałek z dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Ratcliffe'em na lotnisku z Hannon w Irlandii. Do rozmowy doszło podczas postoju w Irlandii. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, ale jego temat nie został podany. Ponad 50 samorządów z Wrocławia i okolic wystąpiło ze wspólnym apelem o przyjęcie ustawy metropolitalnej dla metropolii wrocławskiej. Samorządowcy chcą, by nowe przepisy pozwoliły im wspólnie organizować transport publiczny, planowanie przestrzenne i działania środowiskowe. A także dały dodatkowe środki w wysokości około 584 milionów złotych rocznie. Wrocławski obszar metropolitalny zamieszkuje ponad 1,3 milionów osób i odpowiada za około 4,7% produktu krajowego brutto kraju. Pomysłodawcy zapowiadają rozpoczęcie procesu legislacyjnego i liczą na wsparcie parlamentarzystów. W poniedziałek przez Polskę przeszła strefa chmur i opadów związana z frontem chłodnym, a w wielu regionach padał deszcz, miejscami także burze z drobnym gradem. W Tatrach na Kasprowym Wierchu zaczął padać śnieg i po południu cienka warstwa białego puchu pokryła szlak prowadzący na szczyt. Gęsta mgła i opady bardzo ograniczyły widzialność, ale turyści nadal pojawiali się w górach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje dalsze opady śniegu w nocy z poniedziałku na wtorek, a lokalnie pokrywa śnieżna może przerosnąć o 5 do 10 cm. Jarosław Kaczyński powiedział w Augustowie, że na początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji Ukraina miała koncepcję wciągnięcia Polski do wojny, nawet na zasadzie stworzenia jednego państwa. Prezes PiS ocenił też, że Kijów mógł przeceniać możliwości militarne Polski, która jego zdaniem nie miała wówczas realnych sił zbrojnych pozwalających wejść do wojny. Przypomniał również swoje wystąpienie z 2022 roku w Kijowie, gdzie wzywał do utworzenia misji pokojowej Sojuszu Północnoatlantyckiego albo szerszego układu międzynarodowego na terenie Ukrainy. Kaczyński mówił, że taka misja miałaby dążyć do pokoju i pomocy humanitarnej, ale jednocześnie być osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: You are listening to hits of three generations on